0: SK Radom.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe
0: SK Radom.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neon.

0: 가.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax.

0: bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

car.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.
1: Radio.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
5: Witam w środowy poranek. Sandra Pawłowska. Na ulicach jeszcze mały ruch i mało samochodów, ale poranek mamy ciepły i piękny. Na termometrach 19 stopni. Maksymalnie dzisiaj do 22.
4: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
6: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika, czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
7: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
6: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
8: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
6: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obrotowych.

Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak

Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak.

0: Literacki Festiwal odbędzie się od 6 do 10 czerwca.
1: Jankes,
2: Kama,
1: Kama
2: i Wiktor.
3: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
4: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
5: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
4: To prawda.
3: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? O. Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
5: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
4: Aha, zróbmy to.
3: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
4: No i słusznie.

0: Jejkuś, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa. Jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego. No i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego? Miodowego?
5: Jankes i Wiktor.
0: Kama pokazuje na ucho, to nie ten miód.
2: No. A nie, no to sorry.
1: Dajcie znać, gdzie z rana słuchacie Eski.

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
0: Mm-hmm.
3: No właśnie.
0: Poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie. Jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
2: Czekaj, mikrofon, ale patrz sam.
3: Wyłączył
2: ci...
3: sobie tutaj.
0: Ty sobie wyłączy, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
2: Ach, tutaj, no tak, okej.
0: Okay. Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
0: O, cię kręcę. I to już nie,
3: nie,
0: to
3: nie
0: już
3: jest
0: żoną.
3: Żona, no, okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie.
2: Mm-hmm.
0: Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
4: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze.
0: To ma to sens, no.
2: Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak.
0: Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
4: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
4: A to nie znam takiej miejscowości.
2: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem, ale ponoć ładnie jest.
0: Zaraz za Mielnem podobno.
5: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Jest też bikini dolne, to u SpongeBoba.

0: Tutaj RSK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcie, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Jankę!

0: Reklama.
1: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
2: Mon amour.
3: Co na mur, kochanie?
2: Ten dach mam na mur.
3: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
4: I love this.
5: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Bras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
11: Ponownie zaglądamy do Radomia. Pogodowo dzisiaj czeka nas słoneczny, ale nieupalny dzień. Maksymalnie 22 stopnie pokażą termometry. Na ulicach nieco więcej samochodów, między innymi na rondzie warszawskim i kozienickim.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
12: Już prawie 6.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
13: SK Sport News.
12: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
14: O, przez Gorzów nie będą jechać. Słyszałeś, Jankę? O, no.
15: Jankes.
16: Jankes, Kama.
15: Kama i Wiktor.
16: Wiktor.
15: W radiu ESK.
17: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
18: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie ESK?
19: Mm-hmm. Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu.

0: Z Niemiec, online, pozdrawiam serdecznie.
1: O, guten Morgen.
2: Morgen, ja. Morgen, bardzo dobrze, hej, hej.
1: Dołączcie do porannego spisu powszechnego, dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
3: Ja,
1: Rufen, Sie jetzt an.

0: Za chwilę u nas urodziny Zeską, a teraz zaśpiewała ładnie, ładna pani, Dua Lipa, lubię. Nawet się troszkę tak nie kocham, troszkę.
1: Tylko troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Mm-hmm. Chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
2: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
0: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
1: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
2: Super. Z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
1: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
3: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Jankesa bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Widzisz i co? 1-0 dla nas.
2: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
1: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur chciała do nas z południowej Ameryki.
2: I tylko jest jeden mały problem.
1: Co? Kawa to żaden problem.
2: Była pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes!
2: Kama!
1: Ale pamiętacie, jak tam kiedyś obiecywali, że będziemy jeść robaki? No i się spełnia, no.
0: No, to, no.
4: Reklama.
5: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
6: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: To będzie ostatnia reklama. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.

0: Śniadanie. Przykama jest gotowa.
1: Mówicie sobie, kiedy ostatnio obchodziliście swoją osiemnastkę?
2: To jakoś... Czekaj, nadal myślę.
3: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
2: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon! Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
3: Szymon!
1: Dzień dobry. Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
3: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
1: Brawo! Szymuś. Jak? Powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
1: Okej. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
3: O,
1: nie najgorzej.
3: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
1: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem.
3: Całowanki, tak?
1: Po raz pierwszy.
2: Jestem w stanie w to uwierzyć.
1: Ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
3: No dobra, nie o tym.
2: Szymon, słuchaj, no, my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
3: Jak Kizo.
2: No.
3: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
2: Dlaczego ciężki?
1: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
1: I bardzo dobrze.
2: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa. No właśnie. W ogóle nie zmęczony.
3: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie
4: bardzo.
3: Co za to ułożysz.
4: No życie to na pewno.
2: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: Oj, tak,
2: albo
4: tak.
2: Wkład własny do paliwa.
1: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
1: Co to jest poważny kebab?
3: XXL.
4: No, dobry.
2: Taki,
4: dobry.
2: Który
1: poważny.
2: Poważnie czujesz przez trzy dni.
4: Poważnie.
1: No to tego ci życzymy. Okej.
4: No, Szymon, dziękuję bardzo.
2: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się już nigdy nie zmieni, niestety.
2: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
3: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie. Co
1: może
4: się
1: tak, może nie.
3: No pamiętaj,
1: dowiaduj się.
3: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
3: ty?
5: Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty? Co masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: minutki do godziny 7. Tutaj SK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: I o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Jan Jankers, Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja.
4: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
6: Przed siódmą zaglądamy do Radomia. Coraz więcej samochodów na ulicach naszego miasta. O tej porze korkuje się już m.in. przy Rondzie Warszawskim i Kozienickim, a także w centrum na Żeromskiego, Malczewskiego czy 25 czerwca.
5: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
7: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie.

0: I konkretne spotkanie opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
0: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
2: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
3: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
4: Ja tylko na skateparku zakładam.
5: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
0: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
6: SK Radom News.
7: Witam, Sandra Pawłowska. Grupa mieszkańców miasta rozpoczyna dziś działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego oraz radnych Rady Miejskiej. Inicjatorzy zarzucają władzom miasta rosnące zadłużenie i wysokie bezrobocie.
8: Skala tak zwanej pracy na czarno w Radomiu zdecydowanie przewyższa skalę średniej polskiej.
7: Mówił Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom. Przed nami charytatywny mecz na stadionie Radomiaka 30 maja na Struga. O 17 rozegrany zostanie mecz dla Dominika chorującego na DMD.
6: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
9: No i witamy ponownie, oczywiście środa, wpół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
10: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze?
11: No to halo?
12: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
9: I słusznie, bardzo dobrze. Wszędzie jesteśmy.
10: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
9: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
10: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
13: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, ja uwagiliśmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście. On nie ma ślubu gdzieś z Olką.
2: A?
0: Kurde. Jeszcze.
4: Dla 5000 chyba się oświadczy.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
1: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak tylko znajdę.
0: I nawet wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
2: Halo, halo, siemanko.
3: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
1: Pierwsze.
3: I cyk.
0: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Bratem. Ciężkie pytanie.
0: Nie, nie ma brata, jest dziadkiem.
4: I ma siostrę.
3: Ja tego nie widziałem.
0: Takiego dziadka.
1: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
3: No, no ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
5: Halo, halo, witam serdecznie was.
3: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
1: Drugie. Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji Eska budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
5: Mhm. Stówkę chyba, ale nie jestem...
3: Dobrze, bądź pewny. Przy trzecim pytaniu. Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
5: Ormianie? Boże, nie wiem. A jakaś pod...
3: Jakaś...
1: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
3: Z Armenii.
0: To, ale to niestety... trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
3: no,
0: prawda?
3: Tak. No. A co, Armiani?
5: No trudno. No.
3: Dziękuję.
5: Ale tak was pozdrawiam, miłego
0: My
5: dnia.
0: Ciebie również, pięknego dnia ci życzymy.
1: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
0: A.
1: No tak, Samoa.
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Telefon przy uchu, bardzo prosimy i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
6: Gdynia z lewej.
0: To jest dobra.
3: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Gdańsk,
0: Sopot, Gdynia. Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
3: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
0: No,
3: ale jest okej, rzeczywiście, dobra, patrzymy dalej.
1: Piąte. I znowu mapa, słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
6: Hiszpański.
0: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
1: Cristiano Ronaldo.
3: Przede wszystkim.
1: Tak jest. To jest
3: dziękujemy.
1: Język, którego
3: możesz
1: używa tam największa
3: przeprosić, możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
6: Przepraszam ciebie bardzo.
3: Proszę ale bardzo, dziękujemy.
0: Dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?

0: sprechają po portugalsku.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Przede wszystkim.
1: Tak jest. To jest
2: dziękujemy,
1: język, którego używa tam największość.
2: Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
3: Przepraszam ciebie bardzo.
1: Proszę bardzo,
0: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?

0: dzień dobry.
1: No, dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
2: piosenkę.
1: Tak, fragment piosenki, prosimy. A ja wolę
2: moją mamę. Co jest dalej?
0: To ma włosy jak atrament.
1: Dobrze,
3: brawo. Taśma profesjonalna wjechała jak talala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
4: Siódme.
5: A brzmi ono tak. Do czego służą tenteges oraz wichajster?
0: Do wszystkiego.
1: Dobrze! Bardzo dobrze!
5: Prawidłowa odpowiedź.
3: Tenteges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
0: Praca.
3: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
6: Praca.
0: Innym razem, w piątek.
7: Może przerwa w pracy.
6: No.
3: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
0: Okej. Okay.
6: Pomyśl o Kamie.
3: Umówione.
5: Dziękujemy.
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
6: Co ma włosy jak atrament. To ładne było.
5: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze. Jan Kama i Wiktor. My heart is a ghost town.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-488. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
11: Coraz cieplej robi się w Radomiu. Już mamy 20 stopni, maksymalnie dzisiaj do 22. Na ulicach cały czas spory ruch, między innymi przy rondzie na Limanowskiego, a także na Głównej. Tu korkuje się też na Zamłyniu, na ulicy Okulickiego.
10: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
12: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
13: SK Sport News.
12: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo.

0: Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu, a już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo.
1: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej, to jest nasze terytorium.
2: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
3: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
2: Curyski to z miejscowości Córki.
1: Mhm, zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sierpsko, Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć Wiktor.
3: 1, 2, 3, 4.
5: Gama. Gama. Wiktor.
1: Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5421.
5: To promocja.
6: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
7: dmuchanym flamingiem?
6: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
18: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
17: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
18: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: No to jedziemy.
21: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
23: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
24: I po reklamie.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Numb on Core. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z Refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje. Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak. Niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm. Już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by
4: piątka,
5: było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akt jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie

0: powie to pani Weronika.
1: Cześć, Dyszka, zostałaś wkręcona.
2: Nie kręcę! Dyszka, zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Steady, duży swims w Radiu SK, 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tego dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Mix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
28: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
29: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
30: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
31: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
32: I po reklamie.
33: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
0: pogodnie. Zaglądamy do Radomia, 21 stopni na termometrach, a maksymalnie dzisiaj do 22. Cały dzień będzie piękny i słoneczny. Na ulicach duży ruch. Cały czas stoicie m.in. przy rondzie na Limanowskiego, a także na Szarych Szeregów i Wernera.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek

0: Północnej, słoneczne na ulicach. Duży ruch cały czas, stoicie m.in. przy rondzie na Limanowskiego, a także na szarych szeregów i Wernera.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek.

0: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
1: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
0: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
2: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
0: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
3: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
0: No, wyjaśniał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji.

0: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3 na 3.
1: Jestem z 3.
2: Czuję. I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
0: Na wszystko.
3: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
0: Dokładnie.
3: Układ.
2: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
4: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
0: Radio SK Londyn, 3 po 8.
2: Nie ma takiego miasta.
5: To

0: nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. O, jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Wikety on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: i to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie.

0: SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
2: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
3: Czy ty coś sugerujesz?
2: Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
3: Delikatnie.
2: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
3: Chcielibyśmy taką delikatność.
1: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co? Jak to? Jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie. Tak mi powiedział.
3: Naprawdę. Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
2: Nie, to Bogaj. Nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
4: Kama mi kazała.
3: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
3: Okej. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
3: O. To jest fajne,
1: trzeba świętować. No.
2: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
1: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
3: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka.
1: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo tak.
2: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Chodź, to możemy poćwiczyć.
1: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
2: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
1: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
3: Siemano, jest 20 rano.
1: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
3: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
1: Dobra, na pewno sobie, cudzysłów, tym problemem poradzisz. Słuchaj, no mamy dla ciebie informację.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
1: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
3: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
5: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
3: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
1: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
5: Tam, gdzie jest ciepło.
2: No to akurat załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
0: Odlot ściśle tajny.

0: O, zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
1: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę. Ale gdyby u nas zamiast Marcina Prockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
0: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grujec.
9: Hej, Radomianie!
10: Mamy dla was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
11: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
10: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
18: Ponownie zaglądamy do Radomia. Nieco luźniej już na ulicach naszego miasta, choć o tej porze ruch większy w centrum na Żeromskiego, Malczewskiego i Słowackiego. Na termometrach 21 stopni, a maksymalnie do 22.
17: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
19: Minęła 8.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na

0: Południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez 2 tygodnie nie można wchodzić do lasu w Zieleniu w Warmińsko-Mazurskiem. A to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu. Są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
1: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
2: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Jest dzień samorządu terytorialnego.
3: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
4: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, bo między Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze 3 ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
1: Do domu!
2: A Prusków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły. Nie będę.

0: To jest Teska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Przecież no lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga, podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu Zdrój z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grujec.
14: I po reklamie.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja nie byłem tam,
3: i
0: nie
3: słońce jest tam zawsze.
0: To rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam to trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie, tam nie lecimy. Raczej nie, no Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytna Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
0: euro,
3: by się zgadzało.
0: Euro się tam płaci.
3: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
0: sałatka
3: że się
0: grecka lubimy.
3: Suszone owoce.
1: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało.
0: Bogaj. No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
4: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
1: Czyli też Hiszpania.
4: Tak.
0: Malaga.
4: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
1: Tak. Nagrało się i zapisało.
3: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: Iha!
1: Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: To było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.
3: Jan, Eskana i Wiktor. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

0: Warki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
2: Przed dziewiątą ponownie zaglądamy do Radomia. Pogodowo bez zmian, dużo słońca, piękne i słoneczne niebo dzisiaj w naszym mieście. Natomiast na ulicach najwięcej samochodów w centrum. Postoicie chwilę dłużej na Żeromskiego.
1: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
4: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
3: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.

0: Kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
1: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
2: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
1: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
3: SK Radom News.
4: Witam, Sandra Pawłowska. 1390 podpisów zebrali mieszkańcy pod wnioskiem o odwołanie burmistrza Pionek Łukasza Miśkiewicza. To wystarczyło, by można było zarządzić referendum w sprawie jego odwołania. Odbędzie się ono w ostatnią niedzielę maja. Kolejnych 5 elektryków wyjechało na radomskie ulice. Do miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji dotarła ostatnia dostawa. To jednak nie koniec elektrycznych zakupów.
5: W połowie przyszłego roku otrzymamy kolejnych 12 autobusów elektrycznych.
4: Powiedział Piotr Szprendałowicz, dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji.
6: Pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzicie do pracy, jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Liquid on Narcotic w Radiu SK, 18 minut po 9, za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat, kawałek, który wrócił po Coachelli, godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji, powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków, czy też trenerów, a teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć, dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłeś się z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
11: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
10: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
11: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
10: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
11: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
5: I po reklamie.
12: Yes.

Esce. To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów i tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barbs, Better Times.

No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I

0: Lot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd trafiły do ostatniego szczęśliwca.
1: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No yeah! To jeszcze nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
0: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd? No wciąż nie wiemy. To pozostaje zagadką, więc jak będziecie śledzić od piątku naszą antenę, ale także media społecznościowe, to się wszyscy razem dowiemy, bo nikt z nas nie wie, dokąd tak naprawdę wystartujecie z lotniska. Dajcie znać, jak już dotrzecie. I czy fajnie, czy warto. Następnym razem może razem.
4: Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show Skaryszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show Skaryszew. Z loadout tuningowych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
11: Radom, Słowackiego 84.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
14: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
13: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
14: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
13: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
14: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
4: I po reklamie.

tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radomu, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon. Więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio S.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
12: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
11: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music.

0: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
7: Przed 10 zaglądamy do Radomia, 20 stopni na termometrach. Trochę zachmurzyło się nad naszym miastem, ale jeszcze dzisiaj ma pojawić się słońce. Na ulicach aktualnie największy ruch w centrum. Możecie poznać chwileczkę dłużej na Słowackiego czy Żeromskiego.
6: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Na zegarach 10:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm

0: Zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. Reporter Eski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie zakłada ten projekt?
1: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
0: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe, reakcja czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
2: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
0: A mężczyzna trafił do szpitala. Lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
3: SK Radom News.
4: Witam, Sandra Pawłowska. 20 specjalnych hoteli dla owadów pojawiło się w Radomiu. Schronienie znajdą w nich m.in. dzikie pszczoły czy biedronki, mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
5: Będą one w takich miejscach, gdzie te owady są najczęściej, czyli na przykład łąki kwietne, parki miejskie.
4: Koszt budek to niemal 6 tysięcy złotych. Do końca maja w Resursie możecie oglądać wystawę twórczości Pablo Picasso. Prace artysty prezentowane są w Radomiu po raz pierwszy. Możecie tam zobaczyć m.in. litografie i szkice Pablo Picasso. Finiszerz wystawy w najbliższą niedzielę.
6: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 9:50, Felix Jen, Męskie Granie Orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue Double D na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko ok, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż

0: do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hej, Radomianie! Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
7: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
6: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy Świat Techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
10: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
9: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
10: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia.

0: Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak dzień dziecka, to Allegro.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664 064 400.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

Prawda jest taka, że dla mnie zamiast czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: Reklama. Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
9: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
19: 20 stopni mamy w Radomiu, a na ulicach sytuacja bez zmian. O tej porze postoicie przede wszystkim na ulicach w centrum Radomia. Chwileczkę dłużej postoicie na Żaromskiego, Malczewskiego czy Słowackiego.
18: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporterski Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
2: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
1: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
3: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
1: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13:00 Magdalena C zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
4: SK Radom.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Na trzech radomskich przystankach pojawiły się plakaty promujące nowe wzory radomskiej karty miejskiej, związane z rocznicą radomskiego czerwca 76. Plakaty pojawiły się na przystankach przy ulicy 25 czerwca i Kela Skrauza. W weekend odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Wystąpią m.in. iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci.
6: Międzynarodowi artyści, m.in. Gaku The Drummer. Jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji.
5: Mówił Adrian Pruski, znany jako Just Eddie Show, współorganizator festiwalu.
7: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem nawet gdyby chciało, to by być nie mogło. Więc już od teraz trzymajcie za nią kciuki. Alex Warren, Fever Dream, to już teraz też w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta, to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia ratuje życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia ratuje życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: I po reklamie.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej.

0: wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
4: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
3: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
4: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
3: Czyli oficjalnie dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
4: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
5: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show Skaryszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show Skaryszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych motocykli. W programie eliminacje mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszy odpoczynek. To

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
6: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
5: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
8: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
15: 21 stopni na radomskich termometrach, na niebie trochę słońca, trochę chmur, a maksymalnie dzisiaj do 22 stopni. Na ulicach jeszcze w miarę spokojnie, największy ruch przede wszystkim w centrum Radomia.
14: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
17: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.

0: partnerskich.
1: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
2: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
1: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce, uczeń sądeckiej samochodówki, wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
3: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
1: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
4: SK Radom. News.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Przypadkowi przechodnie uratowali życie pana Krzysztofa u mężczyzny pod

0: Aspo, część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
1: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
2: SK Radom. News.
3: Witam, Sandra Pawłowska. Przypadkowi przechodnie uratowali życie pana Krzysztofa u mężczyzny podca. 59-latek trafił do radomskiego szpitala i czuje się lepiej. Lekarze apelują.
4: Podejdźmy do człowieka, który leży. Sprawdźmy, czy ma tętno, czy oddycha. Bo od naszych działań zależy jego życie i przyszłość.
3: Mówił Paweł Świgoń, kierownik oddziału kardiologii w radomskim szpitalu specjalistycznym. Biegną szlakiem Króla Zygmunta Starego 13 czerwca. W Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu. Zapisy na kcr.pl.
5: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flowrider na antenie Radio SK. Flowrider i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dziś. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home, Radio SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później Bled Kawesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt.

0: konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.

0: To tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Smith & Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa. I teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Radomiu w Galerii Słonecznej.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria.

0: topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
3: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
2: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
3: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
4: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10, telefon 664-064-400.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
12: Jest naprawdę ciepło i przyjemnie, ale niestety mocno dzisiaj wieje. Na termometrach 21 stopni to dzisiejsze maksimum. Według prognoz spadać nie powinno, chociaż na niebie jest sporo gęstych chmur. Na ulicach naszego miasta dość swobodnie przejeżdżacie zarówno przez centrum, jak i przez Wojewódzki.
11: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Jest 13. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Prokuratura ustala szczegóły sprawy fałszywych alarmów. Za działaniami ma stać zorganizowana grupa przestępcza. Zgłoszenia dotyczyły m.in. adresów szefa telewizji Republika oraz matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby zatrzymały dwie osoby. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
14: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach.
13: A jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
15: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
16: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
15: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
13: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
17: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
13: Mówi Olga Wieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
18: SK Radom News.
12: Kinga Furch. Zapraszam. Grupa mieszkańców chce odwołać prezydenta Radomia. Dziś ma rozpocząć się inicjatywa Stowarzyszenia Lepszy Radom. Inicjatorzy zarzucają władzom miasta rosnące zadłużenie i wysokie bezrobocie.
19: Skala tak zwanej pracy na czarno w Radomiu zdecydowanie przewyższa skalę średniej polskiej.
12: Mówił Filip Walikurski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom. Współczesna Warszawa na starej fotografii. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę o tym tytule. Ekspozycja będzie czynna do czerwca.
20: Magdalinette swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer 1 z gorącej 20 Radio SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open.

chwila chillu, głęboki wdech i wydech. Jamal i Policeman na antenie Radio SK. Mecz Magdy Fręch się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open.

0: Broken Heart в Радио СК Юж за момент, а później BB Rexa, Faithless и New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
3: I po reklamie.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos koloru flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli za odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Hej, radomianie! Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.

0: smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl. Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: I po reklamie.

Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek, to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańsze z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.

0: Świetne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.

0: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
3: W harmonii.
2: Dwa głosy współgrają.
3: Ze sobą.
2: Przekazują z lekkością.
3: Trudne wiadomości.
2: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
2: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
1: A dla całej rodziny? W Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
2: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
9: Jest na niebie sporo gęstych chmur, chociaż za nich bardzo delikatnie to słońce próbuje wyglądać, bo i w słońcu jest naprawdę bardzo ciepło. Na termometrach 21 stopni, oczywiście w cieniu. Na ulicach naszego miasta więcej samochodów już w centrum.
8: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
11: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
10: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
8: SK Radom News.
9: Kinga Furch, zapraszam. Sprawa wystrzału prywatnej broni myśliwskiej w wojewódzkiej komendzie w Radomiu umorzona warunkowo. Sąd uznał byłego już policjanta Adamaka winnym. Do wystrzału z prywatnego sztucera doszło w styczniu 2 lata temu. Kozienice po raz kolejny staną się stolicą siatkówki. 6 i 7 czerwca odbędzie się tam Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. Będzie to 13. edycja. W sobotę odbywać się będą eliminacje, a w niedzielę gry finałowe. Impreza odbędzie się na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
12: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic, a na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02, jeszcze nie, a my już gramy. Michu Sepkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się staram.

0: Magnetic to hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gaggio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie jest State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: Regulamin w sklepach na castorama.pl.
1: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
4: Nie musisz.
3: Jak to nie muszę?
4: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease?
4: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
3: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
4: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
3: I to gdzie?
4: To tu. Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: I po reklamie.

0: You spin me round, stop dancing na antenie radiańska. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro 6,96, a jutro 6,86, a olej napędowy i tutaj są powody do mruczenia, bo dziś 6,75, a jutro 6,57. A jeśli chodzi o drugą dobrą wiadomość, to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan PZ Liwka obejmuje noce, a później Niewestce Manzelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, check it out.
9: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapas

świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapas

0: wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli śmieszynka od Katy Perry w Radiu Red Cloud tuż przed godziną 15. Tak jak Magda Inet wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy kto? Dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je. Te historie oczywiście na SKP do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie, starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
11: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni. Na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki już za 57 900.

0: 550 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
4: Dzisiaj sporo chłodniej niż wczoraj, chociaż w słońcu jest naprawdę gorąco. Maksymalne 21 stopni już teraz na termometrach w Radomiu. Jest też dość silny wiatr. Na ulicach naszego miasta o tej porze nieco wolniej jedziecie Słowackiego i ulicą Zagłoby.
3: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy Wielkiego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2-6-3. A to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
5: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji Czołg Abrams, a do tego jeszcze Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
7: SK Radom News.
4: Kinga Furch. Zapraszam. Miasto chce zmiany regulaminu w przyznawaniu nagrody imienia Marii Kelles-Kraus. Nominacja Agnieszki Stolarczyk do wyróżnienia wywołała medialną burzę. Przypomnijmy, radna 2 tygodnie temu poprosiła na Facebooku marszałka o pracę dla męża. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Ekspozycja jest podzielona na 2 części.
8: Sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga to nieprodukcyjne.
4: Mówił Mariusz Król z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: W Radiu SK.
12: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz nie do wyobrażenia.
0: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurta, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Kaufland.

0: Polska kapusta biała młoda, 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
2: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
3: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
2: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
3: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know, na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Igo i Formani, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time. Zagraliśmy w Radiu SK na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą, tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie wesce, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień i jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl, a my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy, prawda?
0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I
1: Znaczy, kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony Pawełku, dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mam także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo,
0: konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up, Radio SK? It's Armin Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is...

0: Turning to Radio Escalade.
1: Escalade Remix. Już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Masz pomysł, jak wspierać rozwój zawodowy mieszkańców Mazowsza? Zostań operatorem bazy usług rozwojowych. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki projektom mieszkańcy Mazowsza będą mogli skorzystać z dofinansowanych szkoleń, studiów podyplomowych oraz egzaminów. Wniosek złóż wyłącznie elektronicznie w systemie MEWA 2.0 od 27 maja do 30 czerwca. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście.
10: I masz rację, już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z Solarkiem.
9: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
10: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
9: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną.
10: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z Solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: końcu, czy lato w głośnikach to another i talk to you, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Masz skończone 14 i nie więcej niż 16 lat? Interesujesz się bezpieczeństwem na drodze? Weź udział w wydarzeniu Wyobraźnia Ratuje Życie, moje pierwsze prawo jazdy. 20 czerwca o 10 w Multikinie w Galerii Słonecznej w Radomiu. Sprawdź swoją wiedzę o ruchu drogowym i zawalcz o główną nagrodę. Kurs prawa jazdy kategorii AM i skuter. Więcej informacji na stronie www. Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Wyobraźnia Ratuje Życie. Bezpieczeństwo zaczyna się od Ciebie. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co?
7: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
16: 21 stopni na radomskich termometrach to oczywiście dzisiejsze maksimum. Też dość mocno wieje, ale jest przynajmniej słonecznie. Na ulicach naszego miasta sporo problemów, m.in. spotkacie na Limanowskiego. Jadąc w kierunku Ronda Kisielewskiego musicie poczekać chwilkę dłużej.
15: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
18: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
17: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
19: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
17: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.

0: SK Radom. News.
1: Kinga Furch, zapraszam, ponad 2,5 miliona złotych będzie kosztować przebudowa ulicy Sandomierskiej. Powstanie tam nowa nawierzchnia. Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, tłumaczy, jaki jest zakres prac.
2: W ramach inwestycji wykonane zostaną zjazdy, chodniki, wyniesione skrzyżowania z kostki betonowej, a także miejsca postojowe.
1: Prace trwają i mają potrwać do września. Pobiegną szlakiem Króla Zygmunta Starego. 13 czerwca w Kozienicach odbędzie się 15. edycja biegu. Zapisy trwają na kcris.pl.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów
7: tenisowych. Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa.
6: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: Amy, McDonald, This is the Life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko, proszę pozdrowić DJ Antoana, welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Tak? Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SK.pl.
5: Tylko słońce czuć.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie

0: dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej.

0: Promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut.

0: oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radomu, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
6: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
5: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
6: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
7: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski.
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie.
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.

0: Mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
1: Tak, takiej typowej teściowej z kawałką.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 500 na buty do wydania w sklepach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Ja! Dzięki czemu jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten Fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundery!
11: Kto?
12: Wundery!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do

0: stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: I po reklamie.

0: Ora i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Mon amour.
5: Co na mur, kochanie?
4: Ten dach mam na mur.
5: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
4: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
6: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na renault.pl.
8: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom.

0: polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
1: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
2: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna.
15: Wolniutko jedziecie ulicą Okulickiego od strony Zamojnia w kierunku Placu Kotlarza. Tam na światłach czeka sporo samochodów. Tak naprawdę z każdej strony, bo nie tylko od strony Okulickiego. Na radomskich termometrach jest cały czas 21 stopni. To jest dzisiejsza maksymalna temperatura.
14: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Zakątek Ozdobna. www.zakontekozdobna.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
17: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
16: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magdalinet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
18: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
16: A ich kolejny mecz już w piątek.
19: SK Radom News.
15: Kinga Furch, zapraszam. Przechodnie uratowali mi życie. To słowa pana Krzysztofa, który upadł podczas jazdy na rolkach. U mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania akcji serca.
20: Podejdźmy do człowieka, który leży. Sprawdźmy, czy ma tętno, czy oddycha. Bo od naszych działań zależy jego życie i przyszłość.
15: Mówił Paweł Świgoń, kardiolog ze Szpitala Miejskiego. Trwają zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się w sierpniu na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W programie m.in. pływanie, jazda na rowerze oraz bieg.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
24: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia
25: SK. Odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
24: Bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę

0: kolejna już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse, Zalion i Ozone Dragon, Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
1: Kirowski Pawełek, dzień dobry.
2: SK. Hej.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?

0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten dowcip?
1: Nie ma ten piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
9: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Mamo, mam wrażenie, że słońce szykuje najlepszą imprezę w mieście!
11: I masz rację. Już 30 maja Galeria Słoneczna zaprasza na Słoneczny Dzień Dziecka z solarkiem.
10: Będą klocki, balony, malowanie buziek, wata cukrowa i fotobudka 360 stopni.
11: A do tego konkursy, niespodzianki i zabawa z maskotką Galerii Solarkiem.
10: Czyli oficjalnie, dzieci przejmują Galerię Słoneczną!
11: Widzimy się 30 maja w Galerii Słonecznej z solarkiem. Więcej na galeriasłoneczna.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
14: I po reklamie.

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK. My też do was wracamy. Można o nas mówić ludzie bumerangi. Pięknie witamy. Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski w
0: witamy
2: komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani tak Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli.
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.
1: Coś dla niemowląt w paczce mokrego.
0: A. Super.
3: Tak się opyłem.
0: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właściwie...
1: Absolutnie nie.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirowski Pawełek. Warsaw Saints. Dzień dobry.
4: Cześć,
0: kogo witamy?
4: Michał.
0: No, no do Michale. Jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
4: Nie.
0: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
4: Jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem.
0: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
4: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do buzi to bierze? Tak jak Pawełek?
3: Mam nadzieję, że nie.
0: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak? No. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
4: Mokrego. No to mokra
3: chusteczka,
4: no.
3: Chusteczka
4: taka nawilżona.
3: Dobrze.
0: No, gratulacje, pani Jadziu. Pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
1: Następnym razem tak powiem.
0: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
4: Super, dzięki.

0: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzie się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle, jak zwykle. Chodź, Jadzie, a zatańczymy bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
1: Mamacita.
0: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Ilenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychacie, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka Zoho.
14: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
15: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Between Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
14: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB.

0: Jedyne 1499 zł.
1: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Just the Way You Are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: To nas łączy.
0: Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: I urodzinowe hity cenowe.

0: takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie. Starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
3: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
4: Hej, radomianie!
5: Mamy dla Was super akcję. Jedź i wygraj z QR Taxi.
6: Zamów taksówkę i odbierz zdrapkę.
7: Do wygrania hulajnogi elektryczne, smartfony i wiele innych. Regulamin na qrtaxi.pl.
5: Jedź i wygraj z QR Taxi. Zamów pod numerem 780-780-597.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42.
13: Do Ronda Kisielewskiego wciąż raczej dojeżdżacie powoli. Na termometrach cały czas widzimy 21 stopni. Padać dzisiaj nie powinno. Jutro delikatne obniżenie temperatury do maksymalnych 18 stopni. W nocy też będzie chłodno. Maksymalnie tylko do 7.
12: Sponsorem programu jest deweloper inwestycji Wyścigowa 42. www.wyścigowa42.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar jest opanowany, ale akcja gaśnicza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. Trzy osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
15: SK Sport News.
14: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu o półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
15: SK Radom News.
13: Kinga Furch. Zapraszam. Do jesieni ma potrwać remont parkingu przy Bernardyńskiej. Naprzeciwko miejskiego szpitala mają pojawić się nowe chodniki, miejsca parkingowe oraz oświetlenie. Koszt budowy to ponad 2 800 000 zł. Do końca maja w Radomskiej Resursie Obywatelskiej można oglądać wystawę twórczości Pablo Picasso. Prace artysty prezentowane są w Radomiu po raz pierwszy. Można tam zobaczyć m.in. litografię oraz szkice Pablo Picasso. Finisz wystawy w najbliższą niedzielę w Radomskiej Resursie Obywatelskiej.
16: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuje ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuje się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messengerski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie, chociaż przez chwilę, jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was nie tak odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowe.

0: Zjawiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga...
1: Hej, SK. No ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajtany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil. Radio
3: SK. Reklama. 7 czerwca będzie naprawdę głośno. Auto Moto Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Radom Słowackiego 84.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy. Cherry Autorut Radom, ulica Warszawska 220. To będzie ostatnia reklama.
16: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK, no powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje Kamila. A w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: się skończyć z taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się

0: Sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
6: Renault.
7: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka z o.o.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dziecka tuż, tuż. Złapcie radość jazdy w Decathlon Radom.
10: Wyjątkowo lekkie aluminiowe rowery Bitwin Discover 900. 14 cali za jedyne 849 zł. I 16 cali za 899 zł. Niska waga to łatwiejsza nauka i więcej uśmiechu.
9: A dla całej rodziny w Decathlon Radom znajdziecie Rock Rider Explorer 100. 29-calowy rower MTB za jedyne 1499 zł.
10: W cenie roweru skręcenie, regulacja oraz montaż akcesoriów. Decathlon Radom. Największy sportowy i rowerowy sklep w regionie.
11: I po reklamie.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki.

0: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Krakowie lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 488 Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 20%

0: 20% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK. Mon amour.
2: Co na mur, kochani?
1: Ten dach mam na mur.
2: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
1: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: I po reklamie.
8: Radom na czasie.
9: Kinga Furch, cześć. Miłośnicy aktywności fizycznej mogą pomóc bezdomnym psiakom. 14 czerwca w Radomiu odbędzie się bieg na 6 łap. Ogólnopolska akcja, w której uczestnicy biegają lub spacerują z podopiecznymi schroniska. Radom włączył się w bieg już po raz 6, mówi Adelina Szczerbińska, koordynatorka akcji.
10: Warto przyjechać, właśnie też zobaczyć, jak one się jednak na człowieka otwierają, jak one tego potrzebują. Niezwykłe chyba jest po zakończeniu akcji biegu i spaceru ta cisza, która w schronisku panuje, jak one są po prostu zmęczone, wybiegane, wyspacerowane i po prostu idą sobie już spać.
9: Na bieg obowiązują zapisy, szczegóły na sk.pl.
11: Muzyka się żyje.
12: Orkiestra męskiego grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa Maryla Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
13: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
12: Impreska. Impreska. 9:59 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
14: Ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
12: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla. Albo z wysokiego szczebla. Hanczak

0: Właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór, Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. Powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK, zostawcie namiar na siebie, albo pod 664-402-302. Czekam na SMS-y, no i gramy za chwilę. A po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Hej, co u Ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom Słowackiego 84.
11: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim Switch Media i Radio SK.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
1: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
1: Może czekoladę z malinami. Czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyślam.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
1: Owsianka z truskawkami. Dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
1: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak. No Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
1: ciasto, oczywiście, z galaretką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można, na przykład truskawki ze śmietaną.
0: Dobrze, Kamil?
1: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z truskawkami
0: dobra,
2: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba... Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
1: Wow, super. Brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Este. Body Talk, Ale Farben, René Miller już za nami, a przed nami kolejne bilety na koncerty, a także Tame Impala.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
13: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem.

0: który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
7: I Bor na czasie.
8: Kłaniam się nisko, Kinga Furk. Artyści uliczni z całego świata przyjadą do Radomia. Przed nami 15. Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji. Wystąpią m.in. iluzjoniści, żonglerzy czy akrobaci, mówi Adrian Pruski, znany jako Just Ebi Show, współorganizator wydarzenia.
9: Międzynarodowi artyści, m.in. Gaku The Drummer. To jedyny w swoim rodzaju artysta, który prezentuje żonglerkę i grę na perkusji. Pochodzi z Japonii. Będzie też artysta, który przyjdzie do nas z Gran Canaria, Kamil Majmir oraz Jesus Soria z Hiszpanii, którzy zaprezentują akrobatykę oraz taniec breakdance. Pojawi się również Cesco, genialny mim.
8: Festiwal w najbliższy weekend.
10: Muzyką się żyje.
11: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli NIO i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Bryska.
11: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony. Przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje, jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł. Ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, z Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wersję o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own.
0: Biegu, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę. Kamil z Wieliczki to w sumie to jest jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Neo i Akona w Łodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano. Radio
2: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Przedłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
3: Tylko słońce czuć.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mon amour.
7: Co na

0: Ach, mam na mur.
1: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
0: love this. Ten dach, generalny dystrybutor dachówek Bras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach, Radom Warszawska 73, telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach, udany związek, musi mieć pokrycie.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10, telefon 664-064-400.
5: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
7: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
8: Cześć kochani, tu Adrian Pruski, iluzjonista Just Eddie Show. Zapraszam Was serdecznie na 15. edycję Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Precyzji w Radomiu. Kiedy? 30 i 31 maja. W sobotę startujemy o 17, a w niedzielę już od 16. Czekają na Was niesamowici artyści z Polski, z Japonii, Gran Canarii i Nowej Zelandii oraz świetni wykonawcy lokalni. Na miejscu spotkacie też miasteczko cyrkowe i strefę animacji dla dzieci oraz żywe rzeźby. 30 i 31 maja. Zapiszcie tę datę. Współorganizatorem wydarzenia jest miasto Radom. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: I po reklamie.

0: Że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy dla ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: Że... No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

znacie jakiegoś Kubę, to Ellie Goulding wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. No, jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało,

Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi.

0: w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chodź się bawić, nasz skarbie kochany. Magiczne urodziny dla Ciebie urządzamy. Bo tutaj rodzą się wspomnienia jedynych takich urodzin Waszego dziecka. Pod okiem fachowej kadry z zamkniętą imprezą dla niego i jego gości. Z kreatywną zabawą w turnieje rycerskie łowców dinozaurów lub przyjęcia wróżek. Z magią na talerzu pełnym pysznego, zdrowego jedzenia i z innymi atrakcjami. Na magiczne urodziny zaprasza Chodź się bawić. Radom Wierzbicka 99C. Więcej w social mediach.
17: I po reklamie.
18: Radom na czasie.
19: Kinga Furch, cześć Wam. 22 drużyny z 18 placówek z Radomia i regionu wezmą udział w cyklu rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Będzie to już druga kolejka organizowana przez Radomiak Football Plus. Celem turnieju jest promocja aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, mówi Paweł Pietrzyk, koordynator Radomiak Football Plus.
20: Serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość.
19: Liga Aktywności odbędzie się w najbliższy piątek. Start o 9 przy ulicy Folwarcznej.
21: Hity na czasie. Numer 1 w Radomiu.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
1: SK Music News.
0: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
1: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
1: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do

0: 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: To jest... No, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
2: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha, obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
2: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca,

0: grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i będę z tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miały bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak

0: puściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to, no to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie, od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
1: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
1: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News. SK Radom News.

0: Witam, Sandra Pawłowska. Coraz więcej rowerzystów na mazowieckich drogach, to oznacza większe wyzwania dla wszystkich uczestników ruchu. W wielu wypadków da się uniknąć, jeżeli każdy na drodze zachowa zdrowy rozsądek, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
1: Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku jej braku może korzystać z jezdni, zachowując szczególną ostrożność. Wyjątkowa sytuacja, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne, mamy opady deszczu, silny wiatr bądź mgłę, rowerzysta może korzystać z chodnika. Również może korzystać z chodnika w momencie, kiedy szerokość tego chodnika wynosi minimum 2 metry, a biegnie on wzdłuż drogi, na której prędkość jest wyższa niż 50 km na godzinę. Oczywiście musimy pamiętać, że zabrania się rowerzyście jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Powinien zsiąść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę drogi. Rower powinien być wyposażony również w oświetlenie, dzwonek oraz co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Dopuszczalna jest jazda rowerzystów obok siebie, jeśli nie utrudnią oni ruchu innym uczestnikom na drodze. Zabrania się również korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty, minimum 1 metra, aby zachowywali

0: trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy na rowerze. Apelujemy również do wszystkich kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od wyprzedzanego rowerzysty, minimum 1 metra. Aby zachowywali się przy skręcaniu w prawo w drogi boczne, tak aby mogli upewnić się, czy nie nadjeżdża drogą dla rowerów rowerzysta. Pamiętajmy również o tym, że podczas wysiadania z pojazdu, aby bacznie obserwować to, co się dzieje w wstecznym lusterku, aby nie otworzyć drzwi bezpośrednio przed nadjeżdżającego rowerzystę. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa.
1: Czy w Radomiu jest wyspa, gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia można odnaleźć w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu krótkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka.
2: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
3: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
2: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
3: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
2: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnię ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
3: Powiedziała pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz? Czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
2: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
3: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
2: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
3: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie

0: tej książeczki?
1: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań, niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
0: Córka już pewnie widziała książeczkę, no, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
1: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
2: Książka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
3: SK Radom.
2: Radomianie coraz chętniej wybierają się do podmiejskich lasów na spacery. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew, mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Każde wyjście, także wyjście do lasu powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić. Sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie.

0: niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOŚ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją obganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadetnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również. Jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się. W zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć. Szczególnie w tych miejscach, gdzie kleszcze mogą znaleźć dobre źródło pokarmu, a więc wszelkie zgięcia pod kolanami, gdzieś w okolicach szyi, gdzie łatwo się też załóżmy, gdzieś tam może się...
1: SK Radom News.
2: Kinga Furch, zapraszam. W Radomiu przechodnie uratowali życie pana Krzysztofa. U mężczyzny podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. On sam z całego zdarzenia niewiele pamięta.
3: Pamiętam, jak jechałem na rolkach szybkościowych. To są szybkie rolki. Myślę, że około 25 na godzinę. I tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. I później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości tam, gdzie powinna być głowa. I upadłem i już więcej nic nie pamiętam. Tak, no moja żona mi powiedziała, że podobno, znaczy już znaleźliśmy tego pana, który mi uratował życie razem jeszcze z pielęgniarką pracowali nade mną. Oj, aż mi się... oczy po co z tego wszystkiego, ale oni podobno 10 czy 15 minut mnie reanimowali. No i przyjechała karetka i mnie trzy razy stuknęli mnie tym mocno, żeby mi serce powiedzieć defibrację. I później już żona mi opowiadała, że byłem na tym pierwszym oddziale. Trochę tak nie wiedziałem, gdzie jestem, co tu robię w ogóle, dlaczego tu jestem. Bo się mówi, że aż za dobrze się czułeś po tym wszystkim. Nie wyglądało to dużo poważnie, a i później przeniesiono mnie na ten oddział tutaj kardiologii. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim osobom, którzy mnie po drodze reanimowali. jak się dowiedziałem, to było bardzo poważne. Chciałbym bardzo podziękować, bo dzięki nim żyję i gdyby nie oni, to nie byłoby mnie tutaj, nie rozmawiałbym z panią.
2: Jak mówi Adam Prażmowski, anestezjolog z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, pomoc przechodniów pomogła uratować życie.
4: W przypadku nagłego zatrzymania krążenia bardzo ważny jest czas. Ważne jest to, kiedy zostanie podjęta akcja resuscytacyjna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W tym przypadku możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu, ponieważ do tego nagłego zatrzymania krążenia doszło w miejscu, gdzie przebywało dużo osób. Znalazły się osoby chętne udzielenia panu Krzysztofowi pierwszej pomocy, podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadzili ją w bardzo dobry sposób do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, który przejął tą resuscytację i przywiózł pacjenta do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na SOR. Na SOR-ze została wykonana pełna diagnostyka. Pacjent został przyjęty do oddziału intensywnej terapii, gdzie prowadziliśmy leczenie zespołu poresuscytacyjnego. W wyniku wykonania innych badań w zasadzie nie wystąpiły żadne odchylenia od normy, co pokazuje, że te czynności, które zostały podjęte bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia, były bardzo dobre i te osoby, które te czynności podjęły, uratowały pana Krzysztofa.
2: Z kolei kardiolog Paweł Świgoń z miejskiej lecznicy apeluje, by w takich sytuacjach nie pozostawać obojętnym.
5: Udzielenie pierwszej pomocy człowiekowi na różnych miejscach ma bardzo duże znaczenie. To przede wszystkim danie szansy temu pacjentowi i rozpoczęcie tak zwanego łańcucha przeżywalności, czyli czegoś takiego, że dzięki naszym działaniom taki dany człowiek ma szansę na dotarcie do szpitala i na udzielenie właściwej pomocy dalej. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, że gdybyście znaleźli w takiej sytuacji, nie bójmy się podejmować tych działań. Podejdźmy do człowieka, który leży. Sprawdźmy, czy ma tętno, czy oddycha, bo od naszych działań zależy jego życie i przyszłość. Uważam, że zdecydowanie jednak częściej pomagają. Mimo obaw, lęków przed takimi działaniami, to jednak jest spotykają się ludzi, którzy pomagają i wypiekają.
2: Autobusy będą mogły jeździć szybciej i bezpieczniej. Radom szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportu. Powstać ma także Centrum Zarządzania Ruchem. O plusach i minusach tego rozwiązania Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, szefem Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
6: W ogóle to jest dobry pomysł, żeby myśleć o tym, jak usprawnić ruch w mieście i rozwiązać problemy transportowe. Natomiast czy to rozwiąże rzeczywiście te problemy, to już należałoby popatrzeć na szczegóły tego rozwiązania. Wiem, że ma być tam zastosowany priorytet w sygnalizacji świetlnej dla transportu publicznego i to jest bardzo słuszne rozwiązanie, powinno zostać wprowadzone. Natomiast pytanie, czy pójdą też za tym jakieś zmiany przestrzenne i ten priorytet dla transportu publicznego będzie miał również wymiar przestrzenny, a nie tylko w organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli na skrzyżowaniach po prostu zostaną utworzone takie, powiedzmy, korytarze, w których będzie zielona fala niejako, czyli to będą te, z których korzysta transport publiczny, to z tej zielonej fali oczywiście skorzystają też wszyscy inni i doprowadzi to do zwiększenia przepustowości tych skrzyżowań, co zresztą jest oczywiście założeniem takiego inteligentnego systemu sterowania, a zwiększanie przepustowości układu ulicznego niestety będzie przeciwskuteczne w naszej sytuacji, w sytuacji dużego miasta, ponieważ zaskutkuje tylko zwiększeniem ruchu, a nie jego ograniczeniem.
7: To co tutaj by trzeba było jeszcze zrobić, o czym należałoby pamiętać?
6: Mianowicie mamy do czynienia z tak zwanym popytem ukrytym. Popyt ukryty to są wszyscy ci, którzy nie decydują się na wyjechanie swoim własnym samochodem w jakichś godzinach albo w jakichś relacjach, dlatego że po prostu chcą unikać zatłoczenia komunikacyjnego. I ten popyt ukryty jest ogromny. Jest w stanie zapełnić w zasadzie każdą nową przepustowość, którą udostępnimy w tak dużym mieście jak Radom. Polega to po prostu na tym, że jak udostępniamy nową przepustowość, czy to przez rozszerzanie układu ulicznego fizyczne, tak, przez rozszerzanie dróg, czy przez usprawnianie ruchu na skrzyżowaniach, to ludzie to oczywiście zauważają i ci, którzy dotychczas w tych godzinach albo tymi czasami nie jeździli, to zaczną jeździć. I to się natychmiast w dość krótkim okresie zapełni nowym ruchem. To jest taka przykra wiadomość dla tych, którzy myślą, że przez zwiększanie przepustowości układu ulicznego rozwiążemy problemy. Ale jest jeszcze gorzej. bo ten ukryty popyt dotyczy sytuacji, gdzie rozważamy miasto czy aglomerację w takim stanie, jakim ona jest, tak? Czyli tam jest zabudowa, jest w tych miejscach, ludzie mieszkają w tych miejscach, w tym miejscu jest przemysł, w tym miejscu są jakieś usługi i mamy jakąś tam siatkę ruchu, tak? Ale jest gorzej, dlatego, że

0: to, jaką politykę transportową prowadzimy, wpływa również na zagospodarowanie przestrzeni i w nieco dłuższym okresie, w perspektywie powiedzmy kilkunastu lat, zmienia również sposób zagospodarowania przestrzeni w skali miasta i aglomeracji. I jeżeli tylko udostępniamy nową przepustowość, czy to w mieście, czy na trasach wylotowych z miasta, to skutkuje tym, że coraz więcej ludzi się wyprowadzi na przedmieścia, ponieważ dojazd samochodem z przedmieść będzie bardziej atrakcyjny, tudzież poruszanie się tym samochodem po mieście. Więc to też jest kolejny tragiczny skutek, jaki nam przynosi zwiększanie przepustowości układu ulicznego w dużym mieście. To skutkuje po prostu nasileniem suburbanizacji.
1: Ludzie nie chcą mieszkać przy ruchliwych ulicach, szczególnie wtedy, kiedy te kamienice i bloki są tuż nad daną ulicą i no i czasami, zwłaszcza dla seniorów, jest to uciążliwe.
0: No to jest uciążliwe dla każdego, nie tylko dla seniorów. Proszę zbadać preferencje, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak, którzy na przykład zakładają rodziny. To ogromna większość takich ludzi w Polsce chce się wyprowadzić pod miasto. To jest jakby taki wymarzony model życia, że będę mieszkał pod miastem, gdzieś tam, czy na przedmieściach, czy w ogóle gdzieś tam w gminach ościennych. Będę miał własny dom i najlepiej przy tym domu będą stały 2 albo 3 samochody i każdy będzie się poruszał samochodem, dojeżdżając do miasta. Więc to jest tragiczna polityka. Dlatego, że miasto albo będzie przyjazne dla człowieka, który w tym mieście chce mieszkać, przebywać, prowadzić działalność gospodarczą, spędzać czas, albo będzie przyjazne dla mieszkańca przedmieść, który od miasta oczekuje to, że przez miasto będzie się dać szybko przejeżdżać samochodem. Albo. Nie ma tutaj żadnego rozwiązania pośredniego. I my niestety, dążąc do tego, żeby pomieścić się coraz łatwiej, coraz sprawniej jeździło samochodem, niestety doprowadzamy do tego, że miasto staje się nieznośne dla mieszkańca. Stąd też mamy właśnie tą suburbanizację i pęd do tego, żeby osiedlać się na przedmieściach, żeby na przedmieścia się wyprowadzała działalność gospodarcza i cała aktywność w ogóle ludzka, tak? Bo miasto jest nieznośne. Proszę sobie zobaczyć, jak wygląda ulica 25 czerwca. Czy ktoś chciałby mieszkać przy takiej ulicy?
1: Czy większe przepustowości to są większe problemy dla pieszych i rowerzystów?
0: No właśnie, to jest niestety druga strona, jeszcze któraś tam strona tego medalu, że te systemy optymalizacyjne niestety zazwyczaj dążą do tego, żeby usprawnić jak najbardziej przepustowość skrzyżowań dla pojazdów. Więc to się oczywiście dzieje jakimś kosztem. I teraz podam drugi przykład. Przykład ronda Kotlarza, tak? To jest skrzyżowanie ulic Mileckiego, Reja, Okulickiego. Proszę sobie spróbować przejść tym rondem w poprzek, będąc pieszym. To jest po prostu coś absurdalnego, że pieszy musi 4 razy stać na światłach, żeby przekroczyć jedno skrzyżowanie. Jest coś kosztem czegoś. Tamto skrzyżowanie, zresztą takich skrzyżowań jest dużo więcej, skrzyżowanie przy Galerii Słonecznej, gdzie w ogóle zabrano na jednym z wlotów możliwość przejścia dla pieszych, to jest jeszcze inna sprawa, czy skrzyżowanie Malczewskiego-Wernera. Proszę sobie zobaczyć, ile tam musi czekać pieszy, dlatego że skrzyżowanie jest zoptymalizowane pod kątem ruchu samochodowego. To jest niedopuszczalna rzecz, w strefach śródmiejskich przynajmniej, żeby tak to projektować. Priorytetem powinien być właśnie ruch pieszy. I obawiam się, że taki inteligentny system sterowania ruchem niestety nie będzie brał pod uwagę potoków pieszych, a jedynie potoki pojazdów, co się oczywiście odbije na tym, w jaki sposób piesi będą się mogli poruszać po mieście.
1: 9 sygnalizacji świetlnych ma zostać wybudowanych w ramach tego systemu. Będą odcinki drogi, tak jak na 25 czerwca, gdzie dosłownie co chwilę będzie przejście dla pieszych z sygnalizacją. Chodzi o ten odcinek od 25 czerwca od Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Struga. Ma powstać kolejna sygnalizacja, tym razem tutaj przy Leśniczówce. Czy to może pomóc i właśnie zabezpieczyć budowa kolejnych sygnalizacji i właśnie może pomóc pieszym?
0: No oczywiście zależy, jak ta sygnalizacja będzie działać. Jeżeli to będzie sygnalizacja, gdzie program będzie przyjazny dla pieszych, to oczywiście to może pomóc, tak? Jeżeli ruch na ulicy 25 czerwca utrzyma się w tej skali, jakiej jest, a sądząc z planów miasta, niestety on się jeszcze zwiększy, co nie daj Boże, bo w zasadzie to chodziło o coś innego, kiedy budowaliśmy obwodnicę śródmiejską, wschodnią, no ale to jest inny wątek, który mogę też podnieść. Natomiast proszę z kolei, kolejnym przykładem posłużę. Proszę zobaczyć, co zrobiono na skrzyżowaniu 25 czerwca i Żeromskiego, gdzie wprowadzono jakiś kuriozalny przycisk dla pieszych i pieszy nie otrzymuje zielonego światła w fazie, normalnie tej fazie, która przysługuje temu kierunkowi ruchu, tak? Tylko musi nacisnąć guzik. Osobiście widziałem ludzi, którzy nie wiedzą, że tam trzeba nacisnąć

0: guzik, jeśli go nie nacisną, to nie dostaną zielonego światła i czekają na przykład dwie lub trzy fazy, bo nie wiedzą, że tak absurdalne rozwiązanie ktoś mógł wymyślić w środku miasta.
1: SK Radom.
2: Obie powstały w XIX wieku i ich zadaniem było bronić wjazdu do miasta. Mowa o dwóch rokadkach, lubelskiej i warszawskiej. Po wielu latach ich funkcje jednak się zmieniły, a o szczegółach mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
3: Najbardziej charakterystyczna jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku, lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czachowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił m.in. funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No, najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest Galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No, ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską i stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie

Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. 1,99 zł za każdą

0: Show z Karyszew. Zapraszamy na 17. edycję Auto Moto Show z Karyszew. Z loadout tuningowanych, zabytkowych, motocykli. W programie eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio, Drift Show, pokazy stuntu, festiwal tuningu i detailingu. Bierz udział w konkursach i wygrywaj. www.automotoshow.info.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
3: I po reklamie.

0: Biedronka Radom. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jest moc i przełamywanie ludzkich słabości. Jest Enea Kozienice Triathlon, więc zacznijcie już przygotowania. Gmina Kozienice, Sport Górski, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu oraz sponsor tytularny Enea Wytwarzanie zapraszają wszystkich do udziału w triatlonie, starty w sztafetach i indywidualnie. 15 i 16 sierpnia. Enea Kozienice Triathlon. Zapisy na www.triathlonkozienice.pl. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: Motori.
1: To jest Radio SK.

0: myślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix. Już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.